Piosenko Gorące lato w wykonaniu Krzysztofa Konopki rozpocząłem mój dzisiejszy program. Ten sobotni, gorący poranek ze studia stacji Dobry Wikar Poughkeepsie, drogich radiosłuchaczy, wita Zenon Kunicki. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do wysłuchania tej audycji. Życzę miłego spędzania czasu przy odbiornikach.

0: grał i śpiewał zespół o nazwie Milano. Posłuchajmy teraz chóru Czajanda.
1: Kogut zapiał sobie i obudził kurki.
2: Konik
1: grzebie nóżką pusto w żłobie ma.
2: Słonko
1: już wyjrzało za różowej chmurki.
2: Krówka
1: ryczy głośno, zaraz mleczko da.

0: golenia.
1: Wszystko jest do naprawienia.
0: Można rano karmić kurki.
1: Zanieść siano do obórki.
0: Zebrać jabłek parę koszyk.
1: Trochę poprać, trochę poszyć.
0: A wieczorem pić na tany.
1: Z jakimś chłopcem roześmianym.
0: I radośnie i z muzyką.

0: śpiewał Piotr Szefer. Posłuchajmy teraz zespołu Pogo Dance Band.
1: Lecimy na Wyspy Karaibskie, proszę Państwa. Zmiana teatru i temperatur.

Dzisiaj jest Dzień Niepodległości, święto państwowe w Stanach Zjednoczonych. Obchodzone jest corocznie 4 lipca w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych od Wielkiej Brytanii, co miało miejsce w 1776 roku.

Mój czas na antenie Dobrowikar Pokipsy dobiega już końca. Ja dziękuję wszystkim za wysłuchanie tej audycji. Życzę miłego weekendu i do usłyszenia w następnej audycji. Żegna się z Państwem. Zenon Kunicki. Do widzenia Państwu.